Radio Gra. Radio Gra.

0: Wtorek, 25 dzień sierpnia, w kalendarzu na zegarach jest już 6, w radiu gra czas na pierwsze dziś informacje.
1: Zaczynamy od groźnego wypadku na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. W przełomie na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami zderzyły się aż 3 ciężarówki i 1 auto osobowe. Nie ma informacji o rannych. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Zarzut i tymczasowy areszt dla 26-letniego Huberta B. Mężczyźnie zarzucono nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego w wyniku umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypomnę, w sobotę prowadzony przez niego samochód wypadł z jezdni i uderzył w idące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem w Krakowie. Kobieta i mężczyzna zginęli, 8-miesięczne dziecko jest w ciężkim stanie w szpitalu. Jak powiedział prokurator Mariusz Boroń, Hubert B. nie przyznał się do winy.
2: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż samochód nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Obrońca podejrzanego, mecenas Karolina Miara Olearczyk, tak określiła postawę swojego klienta.
3: To, co mogę powiedzieć ze swojej strony, to, że podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
1: Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. 2000 pacjentów zapisanych na świadczenia w Szpitalu Miejskim w Miastku dostało specjalne pisma od Narodowego Funduszu Zdrowia po zaprzestaniu działalności leczniczej miejskiej placówki. Fundusz informuje ich, gdzie mogą kontynuować leczenie. Informuje z kolei nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie stracili ciągłości leczenia.
5: Wysłaliśmy stosowną informację do 2000 pacjentów ze wskazówkami, co mogą zrobić, gdzie mogą się zgłosić, aby nie stracić kontynuacji leczenia.
4: Potwierdza Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału NFZ. Pacjenci mogą zapisać się do innego świadczeniodawcy. Równolegle NFZ chce część opieki ponownie zapewnić w samym Miastku. Trwają konkursy na prowadzenie poradni onkologicznej, chirurgicznej, ginekologiczno-położniczej. Te, jeżeli wszystko pójdzie według planu, miałyby ruszyć od 1 października. Dziś ogłoszono też konkurs dotyczący fizjoterapii ambulatoryjnej. Kto, gdzie i kiedy będzie przyjmował pacjentów, pokażą dopiero wyniki tych postępowań. Dziś pacjenci kierowani są do szpitali oddalonych od 40 do nawet 80 km. Chodzi o Bytów, Człuchów, Słupsk czy Kościerzynę.
0: Słów kilka teraz o pogodzie, bo z samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten wtorek, 25 dzień sierpnia. W drugiej części dnia więcej szans na słońce i wtedy to w Toruniu temperatura powinna pójść w górę. 21-22 stopnie na dziś synoptycy zapowiadają w Toruniu. Podobnie może być jutro, pojutrze już więcej, nawet do 24-25. Tak ma wyglądać druga połowa tygodnia w Toruniu. Dzień dobry, kłaniamy się nisko, witamy bardzo serdecznie w tym pięknym dniu, jakim niewątpliwie jest wtorek, na pewno piękniejszym niż to, co mieliśmy wczoraj, poniedziałek, już dawno za nami. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam, wakacyjne rano i dobrze przed nami, gramy.

Wakacyjne rano i dobrze, tak na dobrą pobudkę w Toruniu i w tej najbliższej okolicy. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie o poranku. Dobrego dnia życzymy, to tak na początek. Za chwilę wrócimy do grania, ale zerkniemy też do kalendarza, bo 25 dzień sierpnia przynosi nam bardzo smakowicie brzmiące święta nietypowe. Tyle powiem, kto wczoraj słuchał, bo mówiliśmy o tym trochę, pewnie już wie. Za chwilę zaglądamy do kalendarza.

0: ty dziurar.
1: Enrique Iglesias, ten gość zawsze brzmi dobrze i w południe, i po południu, i wieczorem, i w nocy, i jak słychać było przed momentem, o poranku też. Zaglądamy do kalendarza. Patrycja, Luisa i Ludwik dziś świętują. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia Państwu życzymy. Mamy nadzieję, że taki faktycznie będzie i że dołożą do tego swoją cegiełkę bliscy wszyscy ci, którzy przyjdą z dobrym słowem i o poranku, i w ciągu dnia również. Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty też dziś świętują imieniny. Wszystkiego dobrego. Dzień polskiej żywności. Warto się nad tym trochę pochylić i zastanowić, czy żywność, którą mamy w lodówce, na talerzu, jest polska, czy może importowana. Nie żeby ta druga była jakoś zła, bo czasami dobrze skosztować czegoś, co nigdy u nas z powodu klimatu na przykład nie wyrośnie albo nie zostanie wyhodowane. No ale z drugiej strony i tu warto mieć umiar oraz dzień zupy błyskawicznej. Tu temat jest prosty. Otwieramy paczkę, gnieciemy, zalewamy wrzątkiem. Po wszystkim. Dziękuję.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze w radiu gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej patrzymy w rozkład jazdy, ten tramwajowy, bo tutaj dużo do zmian nas czeka. Może jeszcze nie teraz, nie w ciągu dnia, ale w kolejnych dniach od dzisiejszej nocy takie zmiany rzeczywiście będą. Chodzi o linię numer 2, 4 i 7 i związaną z tymi zmianami modernizację torowiska wzdłuż ulicy Kościuszki, ponieważ tutaj na pewnym już mocno zaawansowanym etapie jest ta modernizacja, żeby nie powiedzieć blisko końca, ale zanim to się wydarzy, to najpierw trzeba dokonać takich prac, które niestety wykluczają poruszanie się tramwajów. I tak dziś w nocy ostatnie tramwaje pojadą, czy też późno wieczorem ostatnie tramwaje pojadą stałą trasą. Od jutra do końca miesiąca tramwaje linii numer 2, 4 i 7 będą kursowały na skróconych trasach. O tym zresztą w ciągu dnia dziś jeszcze na pewno wam będziemy przypominać.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Passenger, Alex Warren w Radiu Gra. To tak dla wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej. Nie tylko tych tramwajów, o których wspomnieliśmy parę minut temu, ale też tych w autobusach, tych w metrze. Jeśli komuś się wydaje, że jedzie metrem od rana, to też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zalecamy powrót do domu, wypoczęcie i wtedy dopiero podjęcie próby wybranie się do pracy na przykład. Za chwilę pogramy dalej do 7:00. U nas między innymi Doda się jeszcze pojawi. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
8: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
9: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
10: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
9: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Po reklamie.
0: Słów kilka teraz o pogodzie, bo z samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten wtorek, 25 dzień sierpnia. W drugiej części dnia więcej szans na słońce i wtedy to w Toruniu temperatura powinna pójść w górę. 21-22 stopnie na dziś synoptycy zapowiadają w Toruniu. Podobnie może być jutro, pojutrze już więcej, nawet do 24-25. Tak ma wyglądać druga połowa tygodnia w Toruniu.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. O 7 zapraszamy na kolejny raport. A ja przypominam teraz, z samego rana, bo być może akurat macie jeszcze taką chwilę przed rozpoczęciem dnia pracy, że na portalu Gra FM trwa cały czas głosowanie w wielkim finale wyboru Zielonego Ogródka Toruńskiej Starówki 2026. Te nasze ogródki toruńskie to powoli wchodzą w taki tryb, wiecie, kiedy te różnego rodzaju ogrzewacze, podgrzewacze atmosfery zaczynają funkcjonować, no bo wieczory już bywały ostatnimi czasy chłodniejsze. No to teraz, proszę bardzo, będzie można, myśląc ciepło o tych ciepłych miejscach, zagłosować na naszym portalu gra.fm, bo tu już ostatnie chwile do 28 sierpnia, czyli do najbliższego piątku, trwa głosowanie na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki. Który z ogródków restauracyjnych zdobędzie ten tytuł, przekonamy się już niebawem.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę informacje w raporcie. 25 dzień sierpnia mamy w kalendarzu. Przypominam, dziś Dzień Polskiej Żywności. Zostawiając to drugie święto na boku na razie, czyli Dzień Zupki Błyskawicznej. Dzień Polskiej Żywności przypada 25 sierpnia. To święto obchodzone jest od stosunkowo niedawno, od 2013 roku, a data nie jest przypadkowa, bo to właśnie pod koniec sierpnia stragany i sklepowe półki są pełne polskich świeżych warzyw i owoców, a rolnicy świętują dożynki i cieszą się zbiorami. Może to jest dobry moment, dobra okazja, żeby sobie o tym fakcie przypomnieć i wybrać się właśnie prosto do rolnika albo w ogóle w jakiekolwiek inne miejsce, w którym możemy dostać polską żywność. Polecamy. Już za chwilę u nas informacje w raporcie. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z J-Q7.

0: Adam Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.
3: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
1: Po reklamie.
2: Wtorek, 25 dzień sierpnia, jest 8 w Radiu Gra, pora na kolejny raport.
3: Marta Manarowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Zakończyła się modernizacja stadionu miejskiego w Toruniu. Po kompleksowym remoncie obiekt przy ulicy Bema jest ponownie dostępny.
4: Po drodze pewne niespodzianki napotkaliśmy w kontekście jakości podbudowy. Okazało się, że nie tylko tą nawierzchnię zewnętrzną trzeba zrywać, ale również Tamex musiał zerwać całą podbudowę. To i wydłużyło harmonogram realizacyjny o kilka miesięcy, no ale również spowodowało wzrost środków nakładowych. Pierwotnie chcieliśmy zrealizować tą inwestycję za niespełna 9 milionów złotych. Ostatecznie 11 milionów 400 to jest nawierzchnią o wysokich standardach, najwyższych standardach, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą rozgrywania dyscyplin lekkoatletycznych.
3: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat. Kryminalni z toruńskiego Rubinkowa poszukują świadków wypadku, do którego doszło 21 sierpnia, czyli w miniony piątek, na ulicy Piskorskiej 12A, kierująca hulajnogą elektryczną doprowadziła do upadku pieszej, a później oddaliła się z miejsca zdarzenia. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje w tej sprawie, skontaktujcie się z komisariatem policji Toruń-Rubinkowo. Dane do funkcjonariuszy publikujemy na Gra FM. Słuchacie raportu? Przepraszam każdego pacjenta i każdego naszego użytkownika. To słowa szefa firmy MyDoctor. Piotr Mikulski wydał oświadczenie w związku z wyciekiem danych 19 milionów Polaków. Po pierwsze, zespół MyDoctor kończy analizę tego, jakie dane objął incydent. Po drugie, mamy przeprosinę. Ale czy oprócz tego szef platformy powiedział, kiedy każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły?
5: W oświadczeniu konkretna data nie pada, jednak jak czytam deklarację Piotra Mikulskiego, w najbliższych dniach rozpocznie się oficjalne informowanie placówek medycznych zgodnie z RODO, co ma pomóc im w komunikacji z pacjentami. Na tym etapie przyjmujemy z ostrożności celowo szerokie podejście do procesu informowania. Tak pisze szef serwisu MyDoctor.
3: To był Kacper Wróblewski.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy, zapraszam. Po dwóch meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie komplet zwycięstw, chociaż to wczorajsze. 3-1 nad niżej notowaną Łotwą nie przeszło łatwo. Polki w tym meczu były w niezłych tarapatach, a wszystko dlatego, że przy stanie 1-1 w setach w trzeciej partii przegrywały już 8 punktami. Wtedy udało się złapać doskonałą serię i przy odrobinie szczęścia odwrócić losy seta. A w czwartej partii po zaciętej walce wygrać 26-24.
7: Dziewczyny ryzykowały bardzo i wszystko im wychodziło, robiły bardzo mało błędów. Nie spodziewałyśmy się, szczerze mówiąc, wydaje mi się, takiego spotkania. Myślę, że no, nie jest to na pewno pozytywne spotkanie, ale może cieszyć to, że wyciągnęłyśmy je za 3 punkty.
3: Mówiła o grze rywalek rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka. Dziś o 18:00 przed Polkami mecz ze Słowenią.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
3: Dziś przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień w Toruniu, nawet do 24 stopni na termometrach, w prognozach nie widać opadów, powieje umiarkowany wiatr, a jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: Dzień dobry, po 8:00, kłaniamy się bardzo nisko i witamy wszystkich, którzy są razem z nami. Dobrego dnia wszystkim absolutnie bez wyjątku życzymy. I rozpoczynamy kolejną godzinę wakacyjnego rano i dobrze, Sean Baker na początek tej godziny. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć.

0: wakacyjne rano i dobrze, jeszcze wakacyjne. Chociaż uwaga, uwaga, bo wszystko na to wskazuje, że to tak zgadza się, ostatni wtorek tych wakacji. No i cały czas jeszcze obowiązują obniżone ceny paliw na polskich stacjach paliw CPN, czyli ceny paliw niżej. Premier ogłosił powrót tego programu w końcówce wakacji, tak abyśmy z wakacji mogli wrócić nieco taniej. Ale i tak jest drożej. Czytam komentarze internautów i to jako odpowiedź na to, że po raz kolejny ceny na przy dystrybutorach poszły w górę. Dziś znowu zapłacimy więcej niż wczoraj. Przypomnę, dziś 95 może kosztować nie więcej niż 6,57, co oczywiście oznacza, że kosztuje 6,57 na większości stacji. Olej napędowy 7,61, a benzyna 98, 7,40 zł. Sporo to nadal, a przypomnijmy z obniżką, co za tym stanie się, jak ta obniżka, nazwijmy ją umownie rządowa, zostanie zlikwidowana i wróci normalność. Niewykluczone, że pęknie jakaś dyszka za litr któregoś z paliw i wtedy faktycznie zamiast świątecznego wyjścia do restauracji całą rodzinę będziemy zapraszać na którąś ze stacji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: do, tre, quattro.
1: Pitbull, I know you want me. Tak brzmi wakacyjne rano i dobrze. A my też chcemy nie tylko dobrej muzyki, ale też chcemy emocji sportowych, żużlowych i takie dostaniemy, bo przecież faza zasadnicza za nami, przed nami playoffy PGE Ekstraligi. A my od wczoraj wiemy już, z kim nasze toruńskie anioły zmierzą się w półfinale walki o Mistrzostwo Polski. Będzie to Motor Lublin. Po tym jak Betard Sparta Wrocław wygrała rundę zasadniczą, to ekipa z Wrocławia miała prawo wyboru rywala w półfinale playoffów. Wybrali sobie Leszno. No to proszę bardzo, my podejmiemy Lublin. Albo inaczej, najpierw do Lublina pojedziemy, dokładnie 6 września, zdobyć pierwsze punkty w tej rywalizacji o finał, a później rewanż na Motoarenie 13 września. To będzie szczęśliwy dzień, wierzymy. Niedziela 13 w Toruniu i mocno trzymamy kciuki za naszych.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
5: taniej masz. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
11: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
12: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
11: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Euro na wszystko cię stać. Eurorabat ty masz.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku, tego nigdy dość. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty, ale wcześniej rzut oka na ciekawy ranking. Ranking dotyczący aktywności prezydentów miast wojewódzkich w Polsce w mediach społecznościowych. Bo tu okazuje się, że nasz prezydent Torunia Paweł Gulewski znajduje się w ścisłej czołówce. Tylko w lipcu profil na Facebooku naszego prezydenta wygenerował ponad 9 tysięcy interakcji. To podobno dużo. Z drugiej strony, gdyby wierzyć ślepo w to, że profil na Facebooku podpisany Paweł Gulewski, prezydent miasta Torunia, rzeczywiście prowadzony jest przez Pawła Gulewskiego, prezydenta miasta Torunia, to chyba dobrze, że nasz prezydent tego rankingu nie wygrywa, bo oznaczałoby to, że całe dnie i noce spędza na Facebooku właśnie, albo na Instagramie. Już nawet nie mówię o urzędnikach, o mieszkańcach Torunia, ale o rodzinie pana prezydenta, która nic by z niego w domu nie miała. A przynajmniej dzięki temu opozycja od czasu do czasu pyta, gdzie jest Trzaskowski, a nie gdzie jest Gulewski, kiedy prezydenta Warszawy nie ma. Bo to prezydent Warszawy wygrywa ten ranking i on tych interakcji na swoim Facebooku ma najwięcej. Zatem prezydencie Gulewski, cieszymy się, że jest pan w czołówce, a jeszcze bardziej, że nie na pierwszym miejscu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango, tak się ten numer nazywa w Radiu Gra, to już za nami. A do dziewiątej na tej fali na 88,8 FM, między innymi jeszcze męskie granie orkiestra sobie i wam. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
12: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
13: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Dziś przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień w Toruniu. Nawet do 24 stopni na termometrach. W prognozach nie widać opadów, powieje umiarkowany wiatr. A jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: To jest Radio Gra.

coraz bliżej 9 na zegarze. O pełnej najświeższej informacji z Torunia, ale też z kraju, ze świata. A my wszystkim pasażerom komunikacji miejskiej w Toruniu przypominamy, że od jutra trochę inaczej będą kursowały tramwaje. Dwójka, czwórka, siódemka na zmienionych, skróconych trasach, a to w związku z remontem torowiska cały czas trwającym, aczkolwiek dobiegającym do końca, wszystko na to wskazuje, wzdłuż ulic Kościuszki. O tym będziemy wspominać jeszcze w naszych serwisach, ale warto mieć to na uwadze, planując podróż choćby do pracy już od jutra do najbliższego poniedziałku, bo od 1 września wszystko ma wrócić do normalności.

0: Hity pełne słońca na antenie Radia Gra, a u mnie krótki przegląd prasy, tej ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Widzę, pojawia się temat stacji Katarzynka. Bardzo ciekawy temat, dlatego wrócimy do niego już po 10:00. No ale jeszcze co do lokalnych tematów, to oczywiście słuchajcie naszego raportu, bo ten już za chwilę, prosto z naszego toruńskiego studia. Także wszystkie najważniejsze informacje już za chwilę, o 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal.

0: dusi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Po reklamie.
9: Na zegarach już 10:00, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
10: Dzień dobry ponownie, Marta Malerowska, zapraszam. Ulica Krasińskiego w Toruniu jest już gotowa po remoncie. Zadanie objęło odcinek od Reja do Kochanowskiego. Wymieniono nawierzchnię, ułożono nowe chodniki, wykonano odwodnienie, zamontowano nowe oświetlenie. Na tym fragmencie wprowadzono też ruch jednokierunkowy, ale na tym nie koniec zmian.
11: Do tej pory samochody stały po prawej i po lewej stronie, wjeżdżały na chodnik, przez to mieliśmy dużo uwag mieszkańców, że bezpieczeństwo na tej ulicy nie jest dobre, stąd takie radykalne zmiany. Być może nie, to rozwiązanie nie zawsze się podoba kierowcom, bo jednak kilka miejsc parkingowych było, jednak dla nas bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a szczególnie pieszych, jest bardzo ważne.
10: Mówił Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. A teraz zmieniamy temat. A teraz mamy komunikat toruńskiej policji, która poszukuje świadków zdarzenia, do którego doszło w miniony piątek 21 sierpnia na Piskorskiej 12A. Tam kierująca hulajnogą elektryczną doprowadziła do upadku pieszej, a później oddaliła się z miejsca zdarzenia. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje w tej sprawie, skontaktujcie się z mundurowymi. Dane do funkcjonariuszy publikujemy na Gra FM. Słuchacie raportu? Awionetka sparaliżowała wczoraj ruch powietrzny nad południową Polską. Lotniska w Krakowie i Katowicach wstrzymały przyloty i odloty, a wojsko tymczasowo zamknęło przestrzeń.
12: Cessna wleciała z południa w polską przestrzeń powietrzną i zmierzała w kierunku Krakowa. Maszyna straciła łączność, więc nie było pewności, czy nie zagraża innym statkom cywilnym. Konieczna była interwencja wojska. Zarówno zamknięcie przestrzeni powietrznej, jak i poderwanie wojskowych maszyn. Nie polskich, lecz jak się okazało, czeskich. Dwa myśliwce Gripen przechwyciły maszynę, a awionetka bezpiecznie wylądowała w Krakowie. Leciała z Węgier do Suwałk. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że była to standardowa procedura w takich okolicznościach. Jednocześnie nie było potrzeby poderwania polskich myśliwców, choć dyżurne maszyny były w gotowości.
10: Mówił Igor Skrzypek. Ma być słoneczny i przyjemny pogodowo dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 24 stopni. Ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać.
9: Już wtorek, już po 10:00, zatem uśmiechy na twarzach powinny być obecne, przynajmniej od jakiegoś czasu. Hity pełne słońca i tak samo sporo słońca za oknami. Za nami już kolejna dawka najświeższych informacji, a przed nami sporo dobrej muzyki. Oliwia Ciszewska, zapraszam już teraz. Sad Girls na antenie Radia Gra.

0: Natalia Oreiro zamienia ból na wolność, a my zamienimy już niedługo stację Toruń Katarzynka na działającą stację, z której będzie można odjechać w kierunku Torunia Głównego albo Chełmży. Uwaga, uwaga, to ta wiekopomna chwila, bo już od 30 sierpnia pociągi ponownie będą mogły zatrzymywać się na tym przystanku. Mamy bezpieczne przejście, mamy wszystko, czego potrzeba, nawet już rozkład jazdy się pojawił. No i właśnie, udało się to za sprawą nowego rozkładu jazdy na kolei. Nic, tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że nastąpi jakieś oficjalne otwarcie. Ponownie, po tym w 2023. No w końcu tyle czasu stał nieużywany, to prawie jak nowy.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
8: I pomysłów.
7: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
8: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
7: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
8: Pelet oraz węgiel.
7: I wiele innych produktów.
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Idziemy do Żabki po promocję?
15: Przecież byliśmy wczoraj.
14: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
15: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: Często zdarza się tak, że brakuje nam już inspiracji do dodawania kolejnych kawałków na playlisty. Dlatego przychodzimy z pomocą Pink i Trustful. Przypominamy takie hity pełne słońca na końcówkę wakacji, a do godziny 11 pojawi się u nas jeszcze m.in. Bryska oraz Taylor Swift. Wspólnie sobie pogramy, no i sprawimy, że to przedpołudnie będzie jeszcze piękniejsze.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
14: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
13: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Ma być słoneczny i przyjemny pogodowo dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 24 stopni. Ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać.
2: To jest Radio Gra.

szczęśliwa, zakochana, świeżo zaślubiona Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Gwiazdę śledzi w sieci naprawdę sporo milionów słuchaczy. A czy wy śledzicie może naszego prezydenta Pawła Gólewskiego na Facebooku? Bo okazuje się, że naprawdę sporo interakcji generuje jego profil. Znalazł się nasz prezydent w samej czołówce najbardziej angażujących prezydentów miast wojewódzkich w Polsce. Z najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że to właśnie jego profil w samym tylko lipcu wygenerował ponad 9 tysięcy interakcji. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie, a ja z tego miejsca pragnę tylko pogratulować. No i oczywiście liczę na to, że zaglądając na profil naszego prezydenta, zaglądacie także i do nas, bo jak wiecie, można czasem dostać nawet jakiś miły upominek za to, że śledzicie nasze posty. A propos upominków, to śledźcie także naszą antenę, bo jeszcze do końca tygodnia rozdajemy wejściówki na Copernicus Air Show, które już w niedzielę, dlatego jeżeli macie ochotę się przejść, a nie macie jeszcze swojego biletu, to odzywajcie się, bo jeszcze trochę mamy dla was, dla naszych słuchaczy, takich wejściówek. Przed nami już ABBA, Knowing Me, Knowing You, już teraz w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Auto Moto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Auto Moto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-toruń.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
9: W kalendarzu mamy wtorek, 25 dzień sierpnia, godzinę 11. Czas na raport Radia Gra.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku mamy ważne informacje dla pasażerów kolei. Od 31 sierpnia, czyli od najbliższego poniedziałku, do 4 września linia kolejowa na odcinku Toruń Wschodni - Sierpc będzie zamknięta z powodu prac torowych. Za pociągi Arriva kursować mają autobusy. Przesiadka na pociąg w kierunku Torunia Głównego będzie możliwa na stacji Toruń Wschodni. Pasażerowie proszeni są o dokładne sprawdzenie rozkładu jazdy oraz oznaczeń kursowania autobusów w wybranych terminach. Rozkłady publikujemy także na stronie internetowej Gra.fm.
11: O tym się mówi w Toruniu.
10: Zakończono modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bema w Toruniu. Przebudowa objęła bieżnie, remont kół, dopchnięcia kulą, rzutu młotem, pojawił się nowy sprzęt oraz odwodnienie.
12: Była to bardzo trudna inwestycja, jedna z trudniejszych, które w życiu prowadziłem. Stoimy na specjalistycznym obiekcie, tak? Nowym obiekcie, wyremontowanym obiekcie, który ma służyć głównie do treningów. Jest to obiekt lekkoatletyczno-piłkarski. Będziemy chcieli coraz więcej takich inicjatyw uruchamiać jako MOSiR we współpracy z klubami, tak? Czyli przyjdźcie, skorzystajcie z bezpiecznego treningu, przyjdźcie, skorzystajcie z bezpiecznej, nowoczesnej infrastruktury.
10: Mówił Tomasz Górzyński, dyrektor MOSiR-u w Toruniu. Remont kosztował 11 milionów złotych.
11: To są wiadomości Radia Gra.
10: Teraz w raporcie informacje ze świata. Kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 6 miliardów i 100 milionów euro został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Na co będą przeznaczone te pieniądze?
13: Z tych pieniędzy sfinansowane zostaną przede wszystkim systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, pociski rakietowe, amunicja oraz radary. Z całej unijnej pożyczki dla Ukrainy wynoszącej 90 miliardów euro, 60 miliardów przeznaczono na pomoc wojskową, a 30 na wsparcie ukraińskiego budżetu.
10: O czym z Brukseli informowała Katarzyna Szymańska-Borginio.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
10: Dzisiaj będzie cieplej niż w poniedziałek. Termometry pokażą 23 stopnie. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. Na niebie sporo słońca. Nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo będą raczej korzystne. Przed nami kilka podobnych pogodowo, spokojnych, letnich dni, ale przed nami także kilka dość chłodnych nocy i poranków.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: Czy ktoś z Was może czuje się lekko spięty? Troszkę relaksu by nam się przydało. Po 11 wkraczam z tym ja, Oliwia Ciszewska. No i pomoże mi w tym Mika. Relax, take it easy. Już teraz na dobry początek kolejnej wspólnej godziny.

0: Utwór kojarzony nie inaczej jak ze sportem. Shakira, Daj Daj na antenie Radia Gra. A skoro już o sporcie mowa, to warto zorientować się, co jeszcze możemy śledzić w nadchodzącym sezonie w Toruniu. Oczywiście jeszcze wrzesień należy do Press Grupy Deweloperskiej Toruń. Żużel pełną parą. Kolejne spotkanie u nas 13 września. Ale zanim to, jeszcze warto zastanowić się nad zakupem na przykład karnetu na nasze twarde pierniki. Polska Liga Koszykówki startuje już na początku października, a my możemy teraz zastanawiać się nad tym, czy będziemy chodzić na każdy mecz. Co lepsze, klub zaoferował mystery boxy dla kibiców, którzy postanowią kupić te karnety już teraz w pierwszej puli. Ciekawa jestem, co w takim mystery boxie możemy znaleźć. Z pewnością nie spotkanie z jednym z koszykarzy, no ale gdyby to się udało, to też nie powiedziałabym nie.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
5: To jest.

Tak brzmi przedpołudnie w Radiu Gra. A już teraz rozgrzewamy gardło do śpiewu, ponieważ będziemy śpiewać 100 lat dla naszych solenizantów. Dzisiejsi solenizanci to zodiakalne panny z mocnymi i słabszymi stronami. Co jest mocne, to przede wszystkim ich umysł oraz dokładność, pracowitość, no i jak wiecie, także praktyczne podejście do życia. Tutaj niestety może być też, że ten perfekcjonizm będzie słabą stroną, przynajmniej dla otoczenia takich zodiakalnych panien. Zamartwianie się, a także czasem przesadna ostrożność to również taki mały minus naszych dzisiejszych solenizantów. A kto do nich należy? Wśród znanych mamy m.in. Małgorzatę Buczkowską, polską aktorkę, która kończy dzisiaj 50 lat. Znana jest z takich filmowych hitów jak Ile waży koń trojański, Kołysanka, a także Pokaż kotku, co masz w środku. Nie uciekamy daleko, bo kolejna solenizantka jest także z Polski. Chodzi o Dziarmę, czyli dokładnie Agatę Dziarmogowską. Jeżeli nie znacie, jest to taka znana polska raperka, która tworzy muzykę pop, hip-hop, no i tworzy już ją od jakiegoś czasu, a dziś kończy 29 lat.

0: sobie w sumie, że mam wszystko.
1: Wśród znanych i lubianych obchodzących dzisiaj urodziny nie możemy pominąć Tima Burtona, bo to dziś są jego 68. urodziny. Znany z takich hitów jak Beetlejuice, Edward Nożycoręki, a także Batman i Miasteczko Halloween.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: a w radiu gra. Jeżeli jednak nie lubicie śpiewać bez muzyki, no to będzie trochę grania, dobrego polskiego grania. Kasa i Piękniejsza to jeszcze przed 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: trzeci odcinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Bo z Media Expert taniej masz.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
15: Dzisiaj będzie cieplej niż w poniedziałek. Termometry pokażą 23 stopnie. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. Na niebie sporo słońca. Nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo będą raczej korzystne. Przed nami kilka podobnych pogodowo spokojnych letnich dni, ale przed nami także kilka dość chłodnych nocy i poranków.
14: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij

0: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Mamy na zegarach 13, to jest popołudnie z Radiem Gra, a czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Stadion przy Bema w Toruniu gotowy. Skończył się remont lekkoatletycznego obiektu Mosiru. Przede wszystkim wymieniono bieżnię, na którą wcześniej narzekała m.in. skacząca w dal Anna Matuszewicz z MKL Toruń. Teraz lekkoatletka będzie miała gdzie trenować.
4: Próbować jeszcze nie próbowałam, bo aktualnie gdzieś tam jeszcze doleczamy kontuzję, ale na pewno przygotowania do hali pójdą dużo lepiej na tym pięknym niebieskim stadionie i na tej niebieskiej bieżni na pewno padnie bardzo dużo treningowych rekordów życiowych. Mam nadzieję też, że niejedno zawody będą tutaj zorganizowane, na których również te życiówki będę miała przyjemność pobijać.
3: Cały remont lekkoatletycznej części stadionu przy ulicy Bema kosztował ponad 11 milionów złotych.
5: Wiadomości z regionu.
3: Mamy ważne informacje dla pasażerów kolei. Od 31 sierpnia, czyli najbliższego poniedziałku, do 4 września linia kolejowa na odcinku Toruń Wschodni Sierpc będzie zamknięta z powodu prac torowych. Za pociągi Arrivy kursować będą autobusy. Rozkłady publikujemy także na stronie internetowej Gra.fm. Zmieniamy temat. Toruńscy policjanci poszukują świadków wypadku, do którego doszło 21 sierpnia na ulicy Piskorskiej. Kierująca hulajnogą elektryczną doprowadziła do upadku pieszej, później uciekła. Jeśli macie jakiekolwiek informacje w tej sprawie, skontaktujcie się z mundurowymi.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: W raporcie czas na informacje ze świata. Niemieccy śledczy znaleźli trzeciego drona oraz materiały wybuchowe, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku na początku tego miesiąca. Drona znaleziono 14 sierpnia na polu. Dzień później śledczy odkryli też 50 gramów prawdopodobnie heksogenu. Może to oznaczać, że sprawcy zamierzali przeprowadzić atak na większą skalę niż do tej pory sądzono. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego używanego do przewożenia pomocy wojskowej dla Ukrainy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: 23 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu spodziewajmy się w Toruniu sporej ilości przejaśnień. Z chmur, które pojawią się na niebie, nie powinno dzisiaj padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, są dzisiaj na granicy obojętnych i korzystnych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Startujemy z kolejną godziną popołudnia w Radiu Gra Toruń. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, na stanowisku razem do 18. No i sporo się będzie działo. Dzisiaj sporo zapowiedzi, wydarzeń, które przed nami, a to będzie weekend na koniec wakacji. Bardzo intensywny. O czym was będę przekonywał, chociaż dopiero mamy wtorek, krzyczy jasna. Kłaniam się, dzień dobry, dodajemy mocy, energii, tej muzycznej też. Hity pełne słońce. J-Lo na początek i Alex Warren.

0: Idziemy w stronę słońca z hitami pełnymi słońca od Eweliny Lisowskiej. A patrzą sobie na prognozy, tego słońca w Toruniu brakować w najbliższych dniach raczej nie będzie. No, może szaleństwa na subkrytenci też nie, ale bywało gorzej, tego się będziemy trzymali. A przed nami weekend zamykający wakacje, przed nami też kilka dużych wydarzeń, jak chociażby Nada Festival. Tak zajrzymy dzisiaj. Będziemy na Auto Moto Show, bo to w niedzielę w Motoparku. Również was będziemy zapraszali. No i Copernicus Air Show, wielkie pokazy, które przed nami, to najbliższą niedzielę, także będą bilety dzisiaj do zgadnięcia. Będzie nasza wakacyjna sonda, będzie Radio Gra Poleca i sprawdzimy też, o czym dziś piszemy na portalu gra.fm, bo dzieje się w mieście całkiem sporo. Nie odchodźcie zbyt daleko. Gramy też hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
10: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
9: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra. I can see-

0: Jako, że tegoroczne wakacje, drodzy turnianie, mamy już na finiszu, no więc czas na krótkie podsumowania, resume. Jako, że tegoroczne wakacje, drodzy turnianie, mamy już na finiszu, więc czas na krótkie podsumowania tego, co się wydarzyło, takie resume. Ale też być może jeszcze niektórzy mają przed sobą jakieś wypady, wyjazdy, więc pytamy.
1: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
2: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
3: Gdzieś jakiś wyjazd był?
4: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec. Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz, na przykład siedzimy sobie w parku.
1: Ale pogoda nie zadowala, cały czas zmienna i nie ma jak wyjść nad wodę często.
5: No właśnie, z tym jest problem. Z tą pogodą jest problem, bo nie ma za dużo takich ciepłych dni, są tylko na chwilę i potem mijają i są ulewy i tak dalej, więc ciężko coś zaplanować.
2: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
0: Wyczułam jednak lekką dawkę ironii w tej wypowiedzi. No właśnie, pogoda jest, każdy widzi, co z niej się wydarzy w najbliższych dniach, o tym za chwilę u nas też w Radio Gra.
6: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Żelki Haribo wybrane rodzaje 3,49. Owsianka lub ryżowianka Daftona 4 rodzaje 170 gramów 3,25. Sok Leon 4 rodzaje 200 ml złoty 45. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziosła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: 23 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu spodziewajmy się w Toruniu sporej ilości przejaśnień. Z chmur, które pojawią się na niebie, nie powinno dzisiaj padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, są dzisiaj na granicy obojętnych i korzystnych.
3: Radio Gra. Hity pełne słowa.

0: Miłość Zalia w radiu gra Disco on Ice. Panie panowie, to propozycja na najbliższą sobotę, żeby zamknąć wakacje w wyjątkowy sposób na lodowisku ze sceną, DJ-em, oprawą świetną. Tortor będzie wyglądał zupełnie inaczej. Od 18 do godziny 20 darmowa jazda, no ale też i świetna oprawa. No i największe wakacyjne hity zagrane przez DJ-a Esto na specjalnej scenie. Wpadajcie, wystarczy założyć łyżwy na miejscu, też je będzie można wypożyczyć. Wstęp jest darmowy od 18 w sobotę. Disco on Ice pod naszym radiowym patronatem. Trzeba koniecznie być. O wydarzeniu piszemy też na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: stopnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
4: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: 25 dzień sierpnia w kalendarzu, wtorek, popołudnie jest 14. Czas na wiadomości w Radiu Gra, czas na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Na Kościuszki w Toruniu powoli kończą się prace przy modernizacji torowiska tramwajowego. Drogowcy łatają ubytki w jezdni, ale na większy remont ulicy na całej długości kierowcy będą musieli jeszcze poczekać.
7: Nawierzchnia ta ścieralna, jeśli chodzi o obie nitki ulicy Kościuszki, na tym etapie, na odcinku remontowanym, jeśli chodzi o torowisko, będzie wymagała również uzupełnień, jeśli chodzi o działania w ramach remontów kapitalnych. W tym roku jesteśmy w stanie ten zakres zwiększyć, ale kolejne lata budżetowe, kolejne lata...

0: Ta, które będziemy projektować dla MZD, dadzą również możliwość sfinansowania, jak sądzę, tych etapów jezdni poza, będących poza zakresem pierwotnie przewidzianym do realizacji modernizacji po zakończeniu prac.
1: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. Przenosimy się na Bema. Skończył się remont lekkoatletycznej części Stadionu Miejskiego. Obiekt z nową bieżnią czeka teraz na sportowców i być może duże imprezy.
2: To, że organizujemy Mistrzostwa Polski w różnych miejscach, to bardzo fajnie, ale ten stadion właśnie, to, że ma wspaniałą nawierzchnię, to, że są trybuny i że tu wejdzie 4000 osób, a nie gdzieś na stadionach, gdzie wchodzi nam 1000 osób i mówimy, że mamy pełny stadion podczas Mistrzostw Polski, a na stadionie Zawiszy mówimy, że nie ma kibiców, a ich jest 5000, bo stadion ma 21 tysięcy. I bardzo się cieszę, że Wojce Kujawsko-Pomorskim my mamy taką bazę lekkoatletyczną i Toruń jest tutaj, jeżeli chodzi o halę, to jest czempionem. Dołożył stadion, tylko organizować następne imprezy.
1: Mówił Krzysztof Wolsztyński, członek zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Była radość i wielka ulga. Pierwsze pary tej samej płci złożyły wczoraj wnioski o przepisanie ich aktu małżeństwa zawartego za granicą. To między innymi Oliwia i Karolina.
4: A no jesteśmy podekscytowane, bardzo szczęśliwe, że udało nam się złożyć wniosek o transkrypcję. 2 miesiące temu zawarłyśmy właśnie małżeństwo na Malcie.
1: Przy składaniu wniosków był Michał Radkowski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
1: A przed nami spokojne letnie popołudnie w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Parasole możecie zostawić w domach. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. A przed nami jednak kolejna chłodna noc. Jutro o poranku termometry w Toruniu mogą pokazać tylko 10 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
6: Jako, że pora obiadowa i chwila po 14 na zegarach, albo lunchowa, jak to woli, no to szybki rzut oka na święta. Dziś dzień polskiej żywności, dzień zupy błyskawicznej. Niekoniecznie pewnie najzdrowszej, ale jeśli nie ma innej opcji, no to smacznego. A my gramy hity pełne słońca, a to jest film na początek i tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Miśniewski, dzień dobry.

Aj, proszę bardzo, może być fajnie we wtorkowe popołudnie? No pewnie, że może być. Szczególnie teraz, kiedy będę miał dla was wejściówki do kina, do Cinema City na film, który od 4 dni można oglądać Wrong Girls, czyli odjechana komedia prosto ze studia Neon, w której w głównych rolach zobaczymy Kristen Stewart i Aliyah Shawkat. Film pełen złych decyzji, telepatii i gadających kotów. Komedia odjechana niewątpliwie. Mamy dla was podwójne bilety na ten film, który będziecie mogli w Toruniu zobaczyć do 3 września. Napiszcie do nas SMS-a darmowego na 3002 3002 z hasłem gra, no i podajcie swój adres mailowy koniecznie, pisząc też, jaką odjechaną inną komedię lubicie najbardziej. Proszę bardzo, 3002 SMS-em wysyłacie także swój adres mailowy koniecznie, abyśmy mogli do was odpisać i zaprosić was do kina na Wrong Girls.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Tym razem listę propozycji na ostatni weekend i dni wakacji w Toruniu otwierają Jordanki z zaproszeniem na terapię dla par. To w najbliższy piątek o 20:15. Warto tam zajrzeć. W piątek też przed nami filmowy koncert przy fortepianie plenerowym w ramach cyklu wydarzeń 28 o godzinie 17. Tym razem będzie to spotkanie ze Slavic Voices. Polecamy. Wstęp oczywiście darmowy. Przed nami także Disco on Ice w klimacie Saturday Night Fever na Tortorze za darmo. W sobotę od 18 do 20 specjalna scena, DJ, oprawa. Warto być. Auto Moto Show to propozycja dla fanów motoryzacji i tej nowoczesnej, i tej z charakterem, i duszą, i klasyki. To w niedzielę od godziny 11 w Motoparku. A Patryk Gosiński, stand-uper, pojawi się w Toruniu w NRD w niedzielę o 18.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: Pełne słońca, brat, gra Milky Chance i Stolen Dance. Czy to słońce będzie, czy nie będzie? O tym za chwilę u nas w prognozie pogody. A bilety do kina rozdane, bilety na Copernicus Air Show, bo państwo mili pytają, pojawią się u nas po 15. Bądźcie więc czujni.
1: Reklama. Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
2: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
1: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl?
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Auto Moto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Auto Moto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: A przed nami spokojne, letnie popołudnie w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Parasole możecie zostawić w domach. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. A przed nami jednak kolejna chłodna noc. Jutro o poranku termometry w Toruniu mogą pokazać tylko 10 stopni.
16: To jest Radio Gra.
17: Tylko tu i

0: Pani Raid cały czas dopytuje, co z tym mężem. Tak dla was gramy w Radiu Gra przed 15. Za chwilę wiadomości ostatnie lokalne i wiadomości ze sportowych aren. A propos, Patryk Dudek dołącza do grona reprezentacji, która już w weekend powalczy w drużynowym Pucharze Świata. W Warszawie na Narodowym wśród powołanych zawodników znaleźli się czołowi, oczywiście w kraju rajderzy, jak Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, no i właśnie Patryk Dudek, który dołącza do grona reprezentacji, która powalczy z Australią, Wielką Brytanią i Danią o złoty medal. Szczegóły na Gra.fm. Trzymam kciuki za Tuzersa.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: finał?
1: Będzie spektakularnie. 56 64 3 2 1 0. Mamy podwójne zaproszenia. Na kogo czekacie najbardziej? O, to jest pytanie. Zadzwońcie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko 3,2%, Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
10: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
9: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
11: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
1: Wtorkowe popołudnie nabiera rozpędu. Jest 16 czas w Radiu Gra na serwis z kraju i ze świata.
17: W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, tak twierdzi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Z nami jest reporter Kacper Wróblewski. Kacper, na czym dokładnie ma polegać przełom według szefa resortu sprawiedliwości?
18: Jak twierdzi Waldemar Żurek, w śledztwie dotyczącym zonda krypto są, tu cytat, nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Jednak o szczegółach minister sprawiedliwości nie chce mówić.
19: Rzeczywiście mamy duże postępy, ale naprawdę jesteśmy w trakcie bardzo ważnych działań procesowych i każda informacja moja, no, byłaby szkodliwa dla tego śledztwa.
18: Jednocześnie poseł Roman Giertych potwierdził w mediach społecznościowych, że od maja jest obrońcą prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Tak komentuje to wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
20: Pan poseł Giertych to barwny ptak. On chodzi swoimi drogami, on zyskał zaufanie wyborców, którzy wiedzieli, na kogo głosują.
18: Jak twierdzi Giertych, Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury swój majątek, który według posła Koalicji Obywatelskiej, tu cytat, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych przez zonda krypto.
17: Brytyjskie zakłady produkujące drony dla Ukrainy mogą stać się celem ataków, ostrzegał na antenie BBC doradca Władimira Putina i były wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Andrzej Fiodorow. Na łączach Bogdan Frymorgan. Bogdanie, czy wiadomo, o jakie ataki może chodzić?
21: Fiodorow nie mówi wprost, kto będzie ich wykonawcą, ale biorąc pod uwagę

0: Kogo reprezentuje i nieugięte wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy nie pozostawia to większych wątpliwości. To mogą być ataki hakerów, działania polityczne i semimilitarne, powiedział na antenie BBC. Zapytany o sprecyzowanie tego ostatniego terminu, nie wykluczył akcji sabotażowych na fabryki dronów i ich logistyczną infrastrukturę. Wczoraj premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał Kijowowi projekt budowy brytyjskiego pocisku Storm Shadow, ale to dron produkowane na wyspach odgrywają obecnie kluczową rolę w odpieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: Przed nami spokojne, późne popołudnie i wieczór, jeżeli chodzi o pogodę w Toruniu. Nie powinno padać. W nocy słupki rtęci mogą jednak ponownie zjechać do 10 kreski. W środę i w czwartek w ciągu dnia będzie podobnie jak dzisiaj 20 kilka stopni. Na horyzoncie nie widać na razie intensywniejszych opadów deszczu czy letnich burz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
3: Niektórzy powoli zamykają dzień, przynajmniej w tej pierwszej jego części. Niektórzy jeszcze dzielnie walczą na stanowiskach. W samochodach gorąco także was pozdrawiamy, w domu, w pracy, w samochodzie, jak zawsze, z hitami pełnymi słońca. Mundialowa Shakira teraz, a później Katrin and the Waves. Idziemy w stronę słońca, Walking on Sunshine. Marcin Misiewski, dzień dobry, po 16:00, to jest Radio Gratora.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od jednego z finałów festiwalu Nowa Muzyka i Architektura Magia Hollywood, czyli największe filmowe przeboje. Usłyszymy 30 w niedzielę o godzinie 17. A finał aktywnych wakacji lata w Toruń Plaza przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę. Będzie dużo animacji sportowych, stoisk, do tego też atrakcje, chociażby w postaci specjalnej laserowej strzelnicy. Auto Moto Show w motoparku to w niedzielę o 11:00. Coś dla fanów motoryzacji, a Copernicus Air Show, czyli wielkie pokazy, chociaż nie w klasycznym wydaniu pokazów lotniczych, już w niedzielę na finał w tegorocznych wakacji w naszym mieście od 15:00 do 22:30 na bulwarach. I wracamy do muzyki filmowej. Darmowy koncert przy fortepianie plenerowym Slavic Voices zagrają w piątek o godzinie 17:00. Polecamy.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Najbliższą niedzielę w Toruniu warto odwiedzić schronisko dla bezdomniaków w naszym mieście przy Przybyszewskiego. Dlaczego? O tym więcej przed 17:00. Więcej także o pogodzie za chwilę powie u nas Michał Mrozek. Bądźcie więc z nami.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
11: Po reklamie.
12: Przed nami spokojne, późne popołudnie i wieczór, jeżeli chodzi o pogodę w Toruniu. Nie powinno padać. W nocy słupki rtęci mogą jednak ponownie zjechać do 10 kreski. W środę i w czwartek w ciągu dnia będzie podobnie jak dzisiaj 20 kilka stopni. Na horyzoncie nie widać na razie intensywniejszych opadów deszczu czy letnich burz.

0: Najbliższą niedzielę warto wpaść do schroniska dla bezdomnych psiaków, kotów w naszym mieście zwierząt przy Przybyszewskiego. Dlaczego? No dlatego, że od 12 startuje tam kolejna akcja, to już 39. odsłona tego wydarzenia. Akcja Wyprowadź psa, czyli można przyjść i wyprowadzić bezdomniaka. A najlepiej, gdybyście już z tym bezdomniakiem nie wracali do schroniska, tylko do własnego domu. Niech to będzie taka miłość od pierwszego mrdnięcia ogonem. Warto być, warto pomóc, warto wpaść. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Auto Moto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Auto Moto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-toruń.pl.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: I to już 17 drodzy Trunianie. To jest Radio Gra i czas na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
13: 5,8% tyle wynosi stopa bezrobocia w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że liczba bezrobotnych pozostaje bez zmian, ale GUS przedstawił także inne, dokładniejsze dane o rynku pracy i tam widzimy spadek bezrobocia. Igorze, dlaczego są takie rozbieżności w wynikach?
14: GUS co pewien czas przeprowadza badanie aktywności ekonomicznej ludności i ono wskazuje na zdecydowanie niższą stopę, 3,2%. To dlatego, że to badanie rozróżnia osoby bezrobotne i bierne zawodowo. 3,2% to odsetek osób, które nie mają pracy, są zarejestrowane jako bezrobotne i rzeczywiście chciałyby podjąć pracę. To dane za drugi kwartał tego roku i wynika z nich, że liczba bezrobotnych spadła, choć jest wyższa niż w tym samym okresie w zeszłym roku. I to wyraźnie, bo aż o 14%.
13: Tragedia w jednym z mieszkań w Krakowie przy ulicy Fatimskiej. Odkryto ciało 70-letniej kobiety. W mieszkaniu był też ranny mężczyzna, którego odwieziono do szpitala. Policja i prokuratura wyjaśniają, co dokładnie się tam wydarzyło. Pozostajemy w stolicy Małopolski. Spokój w Krakowie przez wiele lat wynikał z tego, że istniały strefy wpływów i ścisły podział ról między grupami pseudokibiców. Teraz nowa ekipa chce się pokazać. Tak ostatnie śmiertelne pobicie przez kilku sprawców kibica Hutnika Kraków komentuje były policjant Dariusz Nowak. W tle możliwe jest budowanie pozycji i chęć wejścia na rynek narkotykowy, gdzie można zarobić duże pieniądze.
15: W jednej ze spraw tam jest mowa o tym, że przerzucono narkotyki za 54 miliony złotych. Z tych opowieści, które są, a wygląda na to, że to są prawdziwe, pieniądze w mieszkaniu stały na paletach. Więc trochę w takim stylu, powiedziałbym, filmowym, mafijnym, ale to budzi wyobraźnię. Więc oczywiście

0: konsekwencji są to duże pieniądze, które są możliwe do zarobienia, ale żeby wejść na rynek, najpierw trzeba zdobyć pozycję. Według mnie to chodziło tylko o to, żeby pokazać właśnie swoją dominację i swoją siłę.
1: Tłumaczył były policjant Dariusz Nowak.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: To dość spokojna, jeżeli chodzi o pogodę, końcówka sierpnia. Na niebie nie brakuje promieni słońca, z chmur nie powinien padać deszcz. Warunki biometeo dzisiaj są raczej korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Taka pogoda utrzyma się nam w Toruniu przez kilka dni, potem czeka nas chwilowe ocieplenie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Brytyjski 5 o'clock, czyli czas na popołudniową herbatkę. Ja do herbatki dorzucam też dobry zestaw muzyczny. T-Love na początek u nas i Bausa z Magnetic. Marcin Misiewski, piątka po piątej w Radiu Gra. Kłaniam się i pozdrawiam tych, którzy być może teraz do nas dołączają.

poszukiwaniu fajnych opcji, fajnych miejsc na finał tegorocznych wakacji polecamy Chełmno, bo to miejsce, gdzie już od czwartku rusza festiwal Światłoczuły. 12 instalacji, czyli taki toruński trochę Skyway w nieco mniejszym wydaniu. W Chełmnie to już druga edycja tego wydarzenia od 27, czyli od czwartku do soboty włącznie będzie można pospacerować sobie po świetlnych, wyjątkowych instalacjach, do czego was zachęcamy. Chełmno niedaleko, więc zakładam, że wiele osób z naszego miasta także się wybierze, aby zobaczyć tamtejszy festiwal światła.

0: Patrzą sobie na długoterminową prognozę pogody dla naszego miasta. Ten finał wakacji może nie ze spektakularnym wynikiem na subkrytenci, ale raczej źle też to nie wygląda. Szczegóły meteo u nas już za chwilę.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
9: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
8: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
11: To dość spokojna, jeżeli chodzi o pogodę, końcówka sierpnia. Na niebie nie brakuje promieni słońca, z chmur nie powinien padać deszcz. Warunki biometeo dzisiaj są raczej korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Taka pogoda utrzyma się nam w Toruniu przez kilka dni, potem czeka nas chwilowe ocieplenie.

Ona ma głos. Anastasia na finał naszego spotkania. Jutro środa, połowa tygodnia. Teoria mówi, że powinno być odrobinę łatwiej. Kłaniam się, pozdrawiam was serdecznie. Niech to będzie przyjemne, spokojne popołudnie i bardzo przyjemny wieczór. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia. Bye, bye. Łatwiej. Kłaniam się, pozdrawiam was serdecznie. Niech to będzie przyjemne, spokojne popołudnie i bardzo przyjemny wieczór. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia. Bye, bye.

0: kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
5: Po reklamie.
6: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
7: Zarzuty publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim usłyszał lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun. Przedstawił mu je prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Po przesłuchaniu Braun poinformował, że nie przyznał się do winy, ale nie negował samego udzielenia wypowiedzi na ten temat. Są pierwsze prokuratorskie zarzuty za zniszczenie pizzerii w Zabrzu 12 sierpnia. Kibice Górnika zaatakowali wtedy sympatyków piłkarskiej drużyny Ferencvaros Budapeszt. Węgrzy zaczęli się bronić. Marcinie, ile osób i jakie zarzuty usłyszało?
8: Na razie zarzuty postawiono dwóm mężczyznom. Chodzi o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia, a także próbę pobicia, do której ostatecznie jednak nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku. Podejrzani są teraz pod policyjnym dozorem. Policja i prokuratura próbują ustalić kolejnych uczestników zajścia, a może chodzić nawet o kilkadziesiąt osób. Do ataku na węgierskich kibiców doszło dzień przed meczem w Zabrzu. Wstępnie szkody oszacowano na co najmniej 30 tysięcy złotych.
7: Ponad 30 kierujących na podwójnym gazie i mandaty na łącznie ponad 80 tysięcy złotych. To bilans policyjnych kontroli hulajnóg w Warszawie i to tylko z dwóch nocy. Igorze, kto znalazł się pod lupą policjantów?
9: No, w szczególności osoby młode, bo to one najbardziej upodobały sobie hulajnogi. Niestety również w trakcie powrotów z nocnych imprez, także tych zakrapianych.
10: Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy z całego świata, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji czy Stanów Zjednoczonych.
9: Relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
10: Zatrzymanych po użyciu alkoholu było 7 osób, w tym jedna osoba nieletnia w wieku 16 lat. Zatrzymanych w stanie nietrzeźwości zostało 26 osób.
9: Stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. W przypadku prowadzenia hulajnogi oznacza mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
11: Przed nami kilka podobnych, jeżeli chodzi o pogodę dni w Toruniu. Termometry będą pokazywać w ciągu dnia 20 kilka stopni, nocami będzie 10-11 kresek. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, na razie nie powinno padać. Na horyzoncie nie ma ani burz, ani powrotu upałów.
6: Hej, cześć, witam was we wtorek. Przemek Grabowski z wami po godzinach. Jeszcze wakacyjnie wasze ulubione hity będą klasyki, no i najważniejsze hiciory tego lata. Ten numer to po prostu 100% wakacji. Wszyscy tutaj w Radiu Gra się bujamy, słuchając Michiko, DJ Goya i Jason Derulo.

Niezapomniany hit Nick Kershaw, jego The Riddle. Radio Gra przypomina szybko w porze kolacji, że jest jeszcze Dzień Polskiej Żywności. To dzisiaj, to dobry pretekst, żeby zamiast egzotycznego, no nie wiem czego, może jakiegoś takiego curry, zrobić sobie coś polskiego. Kiełbaskę. Albo przynajmniej kanapki z polskim twarożkiem. No to smacznego!

0: Jedna chyba z najfajniejszych piosenek od Miley Cyrus, jej kwiatki, przed chwilą w Radiu Gra. No i zostajemy przy kwiatkach. Są wiadomości z ogrodu, słuchajcie, z działki. Okazuje się, że końcówka sierpnia to świetny moment na pomidory, bo te, które dojrzewają sobie latem, mają teraz właśnie zwykle więcej aromatu niż ci zimowi kuzyni ze sklepowej półki. Wiadomo, kanapka z pomidorem w sierpniu to właściwie danie sezonowe i rzeczywiście pod koniec lata te takie nasze polskie to smakują wyjątkowo. No to macie kolejny pomysł na kolację i do kolacji także Kaigo w głośniku, jego Take Me Back.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry Papi to topik i śpiewająca tutaj Becky G. Hit, do którego tańczy się na plaży. Jest wiadomość dla tych, którzy może chcieliby się wybrać na nasze polskie plaże nad Bałtykiem w przyszłym tygodniu. No to trzeba zabrać coś ciepłego i parasole, bo z tego co widzę, to ma padać nad Bałtykiem w przyszłym tygodniu praktycznie prawie że przez cały czas. Ale trzymam kciuki, może trochę słońce poświeci. Za chwilę u nas będzie dużo słońca i energii. Wróci grupa Wham w Wake Me Up Before You Go Go.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Bo w Media Expert
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.
10: Przed nami kilka podobnych, jeżeli chodzi o pogodę dni w Toruniu. Termometry będą pokazywać w ciągu dnia 20 kilka stopni, nocami będzie 10-11 kresek. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, na razie nie powinno padać. Na horyzoncie nie ma ani burz, ani powrotu upałów.
11: To jest Radio Gra.

0: Zwariowana Elena w Radiu Gra. Zostańcie z nami, bo za chwilę klubowy hit, do którego tańczy już nie tylko Ibiza, ale także Polska, także Toruń. Za chwilę Dub Dogs, How Does It Feel. Tak, słychać tam hit zespołu New Order.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert.
3: Ale w Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

Życie jest życie. Życie jest nowelą. Life is life. Niezapomniany hit zespołu Opus i do dzisiaj grają to na najfajniejszych weselach. To są takie imprezy, które wspomina się przez całe życie. Ja uwielbiam, czekam, może ktoś chciałby zaprosić prowadzącego. No bo jest super, prawda? Trzeba coś włożyć do koperty, ale można pojeść, potańczyć, jest wesoło. Teraz też G-Girls, czyli Ina i przyjaciółki w numerze Call the Police.

Black Eyed Peas. Jest wiadomość tym razem z warzywniaka. Słuchajcie, śliwki właśnie wchodzą w swój najlepszy okres, jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył. I mają jedną ogromną przewagę. Pasują zarówno do ciasta, jak i do sosów czy dań mięsnych. A wiadomo, że śliwki rano można dodać sobie również do owsianki, a wieczorem do knedli. Pełen etat po prostu. No to macie już pomysły, nie ma za co. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę zaśpiewa Wiktor Waligura.

0: Tak zaczynała się kariera młodziutkiej Britney Spears w słynnym Oops, I Did It Again. Jeśli chodzi o klasyki, to za chwilę mega klubowy od ATB. Jego pierwszy wielki hit dookoła świata właściwie, czyli 9 PM Till I Come. Ale teraz Tame Impala potwierdzono, że to właśnie ten gość wróci w przyszłym roku do Polski. Już ogłoszono pierwsze gwiazdy festiwalu Open Air 2027 i Tame Impala będzie w Polsce tutaj w remiksie Dracula.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Łyskę to Dawid Podsiadło z pozdrowieniem dla Wojtka, który może teraz słucha Radia Gra i wysłał też swoją wakacyjną kartkę pocztową. Dziękuję bardzo. Wojtek wysłał kartkę z Torunia do Torunia. Tak też można. Wojtek, jesteś the best. Dziękuję. Kolejna kartka zostanie tutaj przymocowana, przylepiona do naszej ściany szczęścia. No i Wojta, jest dla ciebie taki bardzo szczęśliwy kawałek za chwilę. Games People Play od zespołu Inner Circle i jakby co jeszcze, można wysyłać swoje kartki. Tak wiecie, tak jak kiedyś, tak bardzo analogowo.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra. Na, na, na.

0: Pięknie śpiewa, tak jak calineczka trochę jest ta nasza Ariana Grande. One Last Time zapowiedziała, że chce się trochę wycofać z życia publicznego, ale to nie oznacza, że kończy z muzyką. I dobrze, zostańcie z nami, za chwilę kolejna nowość tych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta w numerze Sergeos.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie.

0: Pierwszą Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Magnum 90 110 ml, a drugie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.

Footloose. Taki klasyk to Kenny Loggins dla każdego Ludwika, dzisiaj na imieniny, bo na Ludwika zboże z pola umyka, radiogra przypomina. No o tej porze to już tego zboża chyba nie powinno być na polu, ale pozdrowienia dla wszystkich, którzy jeszcze muszą wyjechać, jeszcze muszą trochę porobić i są z nami także gdzieś tam głęboko w polu. Nawet o tej porze na traktorze, jak jest zboże, to zbiera kto tylko może. Wiadomo, rymy zupełnie przypadkowe.

Blinding Lights to The Weeknd, który zwariował w Polsce, w polskiej publiczności zakochał się od razu i nigdy nie słyszał takiego aplauzu, jak przyznał, dlatego już potwierdził, że wróci do nas na pewno, a my wracamy do kolejnych jeszcze wakacyjnych nowości. Powiedziałbym, że to jest jej najlepsza piosenka w tym roku. Przed wami Zalia w Radiu Gra, Tylko kochaj mnie.

0: gazety pełne słońca.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Somebody is watching me, to był remix tak naprawdę od ekipy Beat Freaks, a teraz w radiu gra, jeszcze na wakacjach, kolejny winylowy klasyk. Z czarnego krążka hity tego zespołu brzmią zawsze lepiej. Dieter Bohlen, Thomas Anders, czyli Mode Talking i słynne Sherry, Sherry Lady, refren potrafią zanucić chyba wszyscy, tak mi się wydaje.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurowali.
1: Ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój

0: nie zmienią.
1: No pokaż, pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz.
2: Mogliby to grać przy kasach w supermarkecie. Zespół Fil. Witajcie po 21. Przemek Grabowski z wami.
1: Teraz jaki klasyk Dezerzante śpiewała Kate Ryan. Numer, do którego tańczy się na imprezach nawet do dzisiaj, ale tutaj chyba jeszcze ciekawsza wersja z Francji. Mylène Farmer. Tak to leci. Można sobie powspominać. Zróbcie głośniej.

muzyczne oświadczyny Bruno Marsa, jego Marry You. Jeśli chodzi o oświadczyny i w ogóle ceremonie ślubne, to Dua Lipa w wywiadzie dla włoskiego magazynu Vogue opowiedziała o swoim magicznym ślubie w Palermo na Sycylii i generalnie było bardzo magicznie i bardzo poleca i upały, i to rekordowe upały wcale jej nie przeszkadzały. Teraz Dua Lipa to już chyba kończy swój przedłużony miesiąc miodowy, wakacje takie miodowe, a jeszcze na wakacje u nas kolejna nowość w Radiu Gra prosto ze Szwecji, tym razem Jubel w numerze Ocean House.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

Eros Ramazzotti ma przecież tyle fajnych piosenek i w Polsce jest gwiazdą aż do dzisiaj. Tutaj jego niezapomniane Più Bella Cosa. Świetnej muzyki wieczorowo w Radiu Gra nie zabraknie. Teraz Rod Stewart, który musiał odwołać serię swoich występów ze względu na problemy zdrowotne. Zbliżają się operacje. Na jednym z ostatnich koncertów pojawił się w masce tlenowej, ale dokończył występ, tak więc ma chłop zacięcie i obiecał, że jeszcze wróci. Macie go teraz w Radiu Gra. Rod Stewart, What Am I Gonna Do?

0: sama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w

0: reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.